Meni Blanko, Selena Gomez in Becky G, te Olvido, Lala, smo pravkar slišali, sledi rubrika najnovejše na Salomonu, NX Warren, Emerald Eyes. Najnovejše.